0: Isaya. Nala kika la sasa kala hala haya sokoro hela hela hala. Ya sola hela. Ria kayama sukaka lisa hara hala hasa kila hoa hoa iskaya ya ikuya ya sasa
1: alia isa toka hala hala ya hoa
0: maraka sasa hala hayala marasa se kala hala hala hasisi kala hoa marasa sasa hala hala ya